Jedam obadan jedam, deden do ramle me jugo ma bodu zumba deden do ale mi gejo sumye deden do ale jive de baka bodi nangi jado jumle ju.